0: Tens at Ten, sponsored by Weekends.
1: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.